0: lasciarsi cadere in un giardino d'inverno senza barriere.
1: Treny w Warszawie, co treny w Warszawie, to nie jest bajer, to nie jest bzdura.